by dech tknąć w puste ciało, by spojrzeć w lustro twarzą w twarz i powiedzieć: tak, musiało się stać. I nie mam już sił, by ukrywać się przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

puścił nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój w rozgrzanie.

Wademarczyka, furka, chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czas.

0: dla mieszkańców, żeby powstało miejsce kultury, miejsce integracji, miejsce spotkań.
1: Mówiła radna osiedla Strzeszyn i zastępczyni przewodniczącego Rady Osiedla Katarzyna Zalewska. Rada Osiedla dostała od władz miasta 2 miliony złotych na adaptację budynku. Z własnych środków może dorzucić 1 milion złotych. Internetową petycję w sprawie powstania w tym miejscu Domu Kultury podpisało około 200 osób.
2: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: Koncert Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Mistrz Polski wygrał aż 7-0 ze szwajcarskim FC Thun w ramach czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kluczowa przed meczem była dobra analiza przeciwnika, mówi bramkarz Lecha Poznań Mateusz Lis.
3: Wiedzieliśmy, że FC Thun gra taką piłkę bardzo ryzykowną, że mają to ustawienie, szczególnie przy piłce, że jest dużo tego miejsca. Wykorzystaliśmy to ich granie ryzykowne w taki sposób, w jaki sobie założyliśmy.
1: Na listę strzelców wpisał się dwukrotnie Patryk Wolemark, a resztę goli strzelili kolejno Allah Jarsajad Manesz, Mateusz Skrzypczak, Radosław Murawski, Daniel Hokans i Robert Gumny. Rewanż odbędzie się za tydzień w czwartek w Szwajcarii. Wkrótce ruszy druga tura konkursu Mikrodotacje dla seniorów. Skierowany jest on do poznaniaków, którzy ukończyli 60 lat i mają własny pomysł na, projekty aktywizacyjne. Mogą to być warsztaty rękodzieła, wspólne zakładanie ogródka społecznego albo zajęcia ruchowe. Najlepsze projekty zostaną sfinansowane. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie poznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Halo, halo, proszę otworzyć.
6: A, to kurę, no to zapraszamy, budzimy.

ja wam mówię, że gdyby Wolemark nie zszedł w tej pierwszej połowie, to by i hat-tricka ustrzelił, a na spokojnie. Piątek, 21 dzień sierpnia. Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty oraz Międzynarodowy Dzień Seksu. Oprócz tego dzisiaj wy... W przeglądzie prasy to Gazeta Wyborcza, Rzecz

Ja czytam jeszcze o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Służby sprawdzają tropy. No może ukrywa się na stronie 5 Rzeczpospolitej. A na koniec jeszcze o Francji, którą gniecie dług, zadłużenie kraju i koszty jego obsługi rosną lawinowo, a politycy nawet nie myślą, by to zmienić. O tym na stronie 8 i 23. Zaglądam do dziennika Gazety Prawnej. Tam o lekcji traktowania uchodźców. To na stronie 3. O lokalnym braku pomyślunku. To na stronie 8. Dokładnie chodzi o samorządy, które wciąż marnują miliardy złotych. Częściowo dlatego, że rząd im na to pozwala. Tak pisze Sebastian Stodolak. Na 12. stronie znajdziemy o tym, że Unia Europejska poszukuje twardej siły. Mowa tutaj o Legii Europejskiej. Jeśli powstanie, z pewnością będzie formacją decydującą o bezpieczeństwie Starego Kontynentu. To analiza Witolda Sokały. Na stronie 12 właśnie. A na stronie 14 o Netflixie dla stalkerów. Mowa tutaj o kamerach, które śledzą rozpoznają pojazdy oraz śledzą właśnie przechodniów. O tym też była rozmowa Kamila Strużyńskiego w środę w Aferanku dokładniej. No dobrze, w takim razie przechodzimy do prasy lokalnej. Głos Wielkopolski. Na początek od luksusowego najmu do aktu oskarżenia o oszustwo. Wynajem w wynajętym mieszkaniu miała urządzić kancelarię. Potem pojawiły się długi, niedotrzymane ugody i kolejne uniki. Dziś kobieta jest oskarżona o oszustwo. O co chodzi? To możecie sprawdzić dokładniej na stronie 4. Ja czytam o autobusach zamiast pociągów. To kolejny tekst. Koleje Wielkopolskie szykują nową linię. Dokładniej badają zakupy autobusów. Nowa linia Turek-Konin może być początkiem większych zmian. A głównym tematem Głosu Wielkopolskiego jest tragedia, której nie dało się zatrzymać. Mowa o pożarze przy Kraszewskiego, który miał miejsce już 2 lata temu. Pod kamienicą były tony ogniw, a wybuchu nie dało się już powstrzymać. To na stronie 10 i 11 Głosu Wielkopolskiego. Na koniec tygodnik Poznań Gazety Wyborczej. Awantura na Strzeszynie. Zbyt wielu chętnych na budynek dawnej szkoły. Zabytkowy budynek chciał przejąć Rada Osiedla, by służył mieszkańcom. Wniosek o dzierżawę złożyła już też działająca na Strzeszynie prywatna fundacja. Z nieoficjalnych informacji wynika, że szkołą zainteresowana jest również kuria. To tekst Marii Bielickiej. Nie ma gdzie się spotkać mieszkańcy i Rada Osiedla. Chcą, by miasto przeznaczyło budynek na cele właśnie społeczne. W tej chwili możemy spotykać się tylko w domu, na dworze, w supermarkecie albo w kościele, dopowiadała Dobrochna Bartkowska-Nowak z Koła Gospodyń Miejskich. Radni podjęli starania o to, by miasto zgodziło się przekazać budynek na Ośrodek Kultury i Integracji Mieszkańców oraz na siedzibę Rady Osiedla. No ale, no właśnie, gdy tylko dowiedzieli się, że poprzednio dzierżawca złożył wypowiedzenie. Dokładniej złożyli właśnie ten wniosek, przyjęli w sprawie formalną uchwałę i zawarli w niej

odpowiadacie na pytanie, no jeśli to fantazy, fantastyka, no to jaki jest wasz ulubiony film fantazy i dlaczego? Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a ja czekam oczywiście do godziny.

tam powalczyły też polskie zespoły. Ogólnie mimo wszystko uważam, że to był bardzo dobry dzień dla polskich zespołów, no bo Górnik Zabrze przegrał, ale z Monako. No to trzeba jednak docenić, że walczył, bo walczył, można powiedzieć, do ostatniej minuty. 2-3 skończył się ten wynik dla AS Monako właśnie. No, obie drużyny łączy w zasadzie jedynie bogata w sukcesy historia. A teraz dzieli je dość sporo. Zabrakło w AS Monako Paula Pogby czy Ansu Fatiego chociażby w składzie, no ale i tak ta wartość rynkowa przewyższała znacznie zespół Górnika Zabrze. No, w pierwszą bramkę strzelił Biret dla Monako w 9 minucie, później Kamara w 50. Pierwszej Górnik odpowiedział dopiero w 53 minucie, tam gola strzelił Prekop, później AS Monako znowu odpowiedziało bardzo szybko po 5 minutach, no i ostatnim golem był w 74 minucie, gol Lisetka. I tak się zakończył właśnie ten mecz. Czekamy w takim razie, co się stanie w Monako. No, trzymamy kciuki za Górnika, a jeszcze popisał się, można powiedzieć, Raków. Tam remis 2-2 w Splicie z Hajdukiem. No, ten ostatni gol wpadł w 95 minucie dokładnie. Strzelił go Lamine Diaby Fatiga. No i to wszystko, jeśli chodzi o piłkę nożną. My jeszcze patrzymy, zerkamy, co nas czeka jutro, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy Siatkarek. Zaczynamy meczem dzisiaj o godzinie 13:00 Francja-Słowacja, a kończymy dzisiaj Czechy-Grecja o godzinie 20:00. Tych meczów jest sporo, także polecam sprawdzić harmonogram. A ja jeszcze tylko powiem, że jutro Polska-Węgry zaczyna o godzinie 18:00 swój mecz. Na koniec jeszcze kończymy tenisem. Hurkacz pokonał Enrique Roche 6-2, 4-6 i 6-4. Teraz Hurkacza czeka na zwycięstwo tak naprawdę starcia Roman Safiulin, Stan Wawrinka. No i wtedy dowie się, co dalej go czeka, jeśli chodzi o ATP Challenger 120, rangi 125 w Cancun. I to wszystko, jeśli chodzi o serwis sportowy. Lechu, lechu.

0: zostaną zamontowane, ponieważ spółka tego nie robi. Płot nie powstanie, ponieważ jak okazało się podczas budowy, mógłby zaburzyć konstrukcję podziemnej hali garażowej. Natomiast w sprawie zieleni zostaną podjęte odpowiednie działania, które mają usatysfakcjonować mieszkańców.
1: Głos Natury na 98,6.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej zwraca uwagę na niewielkich mieszkańców użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Obszar pomiędzy osiedlami Tysiąclecia i Lecha jest domem dla lokalnej populacji płazów.
2: Na terenie wspomnianego użytku przygotowano specjalne schronienie i miejsca zimowania dla tych płazów. Powstały one z naturalnych materiałów, kamieni, konarów i pni drzew. Takie zakamarki zapewniają zwierzętom miejsca, w których mogą się ukryć i bezpiecznie przetrwać chłodniejsze miesiące.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska. Podczas przechadzek w tamtym rejonie warto nie tylko patrzeć przed siebie, ale również kontrolować przestrzeń pod nogami. W przypadku zauważenia płaza najlepiej ominąć go i pozwolić mu spokojnie kontynuować wędrówkę.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: W przyszłym tygodniu odbędzie się Festiwal Żupańskiego. Cykliczna impreza na Wildzie rozpocznie się w poniedziałek i potrwa przez cały tydzień. Program obejmuje m.in. wystawy fotograficzne, spacery po dzielnicy oraz koncerty. Szczegółową rozpiskę aktywności na poszczególne dni zamieszczono w mediach społecznościowych festiwalu. Organizatorem wydarzenia są Wildzianie. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
3: Wschód słońca dzisiaj miał miejsce o 5:45. Boże.

0: A ja tak wołam Boga nadaremno, no bo goni powoli te wszystkie budziki nasze. Mój już zdecydowanie dogonił, chociaż biłem się z nim, tak przez, z tym wschodem słońca oczywiście, przez jakiś czas, bo gdy zaczynałem aferanki w lipcu, no to ten wschód słońca miał miejsce jakoś przed piątą, tam 4:50 powiedzmy. Moje budziki były jakoś o 5:10, ja sobie zdążyłem wstać, a to zjeść śniadanie, pójść jeszcze do sklepu, przyjść, później ten wschód słońca postępował, 5:05, 5:10 i tak dalej, no to moje budziki też postępowały. 5:15, 5:20, dzisiaj już 5:30, prawda? Dlaczego byś nie? No i już 5:45. Wtedy wstało słońce. Więc tak się tłumaczę, dlaczego tak to przeżywałem. Piątek, 21 dzień sierpnia. Joanna Wiktoria Franciszek Kazimiera Daniel. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Światowy Dzień Optymisty oraz Międzynarodowy Dzień Seksu. No proszę, jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopku kieszeń. Takie przysłowie na dziś.
1: Oto historia skam.

0: codzienne. Lokalna młodzież powyżej 70 roku życia grająca w karty w cieniu drzew, kobiety rozwieszające pranie między balkonami i dzieci biegające z lodami oraz piasek w sandałach. To idealny przystanek dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku dużych miast, ale nie rezygnować przy tym z uroku włoskiej kultury. Może nie znajdziecie tu hipsterskich kawiarni z maczą, choć powiedzmy sobie szczerze, poza północnymi metropoliami nie znajdziecie ich we Włoszech, ale za to wypijecie czarne jak noc mocne espresso za 1 euro, które smakuje jak złoto. I to właśnie ten balans pomiędzy autentycznością a wygodą sprawia, że Sperlonga ma w sobie coś magicznego. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. A prestissimo!
1: Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Ireneusz Szantkowiak. I to już wszystko w tym serwisie. Na ostatnim, dzisiejszym wydaniu zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Wybiła godzina 9:00, to już dzisiaj weekend się zaczyna przecież. No, kuro, prosimy?

No bo to piątek, 21 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Joanna, Wiktoria, Franciszek. Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Optymisty dzisiaj, a to co niedługo, to rozmowa. Naszą gościnią będzie Nina Burnewicz, czyli prezeska zarządu Fundacji Art Cluster, która opowie o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu, który rusza już dzisiaj. Rozmawiać będziemy o tym, jak kultura buduje mosty, niesie pamięć i pielęgnuje polsko-ukraińską przyjaźń w tych trudnych czasach. A w klimat rozmowy wprowadzi nas już teraz Maria Burmaka, czyli artystka legendarna tak naprawdę, jeśli chodzi o właśnie kulturę ukraińską, która w niedzielę wystąpi już w Poznaniu.

0: 9:06 na zegarach. To, co słyszycie, to właśnie Maria Burmaka. My Demo w niedzielę wystąpi z racji właśnie Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu, który rusza już dzisiaj. Fundacja Art Cluster zaprasza na właśnie kolejną, piątą już edycję Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu w cyklu bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę Ukrainy. Tegoroczny program obejmuje wystawy, warsztaty, koncert, spotkanie literackie, spektakl rodzinny oraz dzień performance'u z udziałem ukraińskich artystów. Wydarzenia odbędą się właśnie od dzisiaj. Startują do 9 września tego roku. Trwają w kilku przestrzeniach kulturalnych Poznania. W Bibliotece Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek oraz Teatrze Tłusta Langusta. A z nami w studiu jest już Nina Burnewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli prezeska zarządu Fundacji Art Cluster, organizatora tego wydarzenia. A tegoroczne hasło to sztuka, pamięć i przyjaźń polsko-ukraińska. Jak te trzy wartości łączą się w tegorocznym programie, szczególnie no, tych trudnych czasów, które nas spotkały?
1: Teraz bardzo ważne jest pokazać publiczności, że kultura ma dziś ogromne znaczenie. I szczególnie w dniu dzisiejszym w relacjach polsko-ukraińskich, które, jak możemy zauważyć, wydają się trochę napięte. Ale ja powiem szczerze, że pracuję w kolektywie prawie 99%, który składa się z Polaków. I żadnego razu czegoś nie zauważyłam. Mój adres, nic złego nie odczułam. Ale tak jak możemy śledzić w różnych mediach, to jest to dla nas taki okres, żeby być ostrożnym dla Ukraińców tu w Polsce teraz. I w tych trudnych czasach bardzo łatwo jest tak mówić o sobie nawzajem poprzez politykę, konflikt czy emocje związane na przykład z wojną. A my jako fundacja, organizując ten tydzień sztuki ukraińskiej w Poznaniu już piątą edycję, chcemy stworzyć troszeczkę inną przestrzeń. Taką przestrzeń spotkań zwykłego człowieka z człowiekiem.
0: No właśnie. Wokół nas narastają te szumy informacyjne, społeczne napięcia, o którym pani wspomniała, a dezinformacja trwa w Polsce na szeroką skalę i widać właśnie to narastające, niestety, czy dezinformacje chociażby. Państwo proponują zupełnie inną drogę, sztukę. Dlaczego to właśnie w teatrze, przy muzyce, czy podczas oglądania wystawy łatwiej nam odrzucić uprzedzenia i po prostu dostrzec, tak jak pani powiedziała, w drugim człowieku, człowieka? Co ma takiego w sobie sztuka, czego brakuje codziennym dyskusjom?
1: No, sztuka najpierw pozwala opowiedzieć o rzeczach, o których czasem trudno mówić wprost. Na przykład poprzez muzykę, literaturę, teatr, no albo tradycyjne rękodzieło, które bardzo kochamy i bardzo często coś takiego pokazujemy w naszych tygodniach sztuki. Przez te rzeczy możemy lepiej zrozumieć doświadczenie drugiej osoby i również zrozumieć jej pamięć, historię i również zrozumieć coś współczesnego, jak ona żyje teraz. Dlatego bardzo często w naszych festiwalach łączymy tradycje i sztukę współczesną.
0: Żeby to się razem spięło jak najbardziej. Festiwal rusza już od dzisiaj, od podróży w czasie, tak bym powiedział. Fundacja Cluster zaprasza na wystawę biżuterii i szkła artystycznego obejmującą ponad 2000 lat historii. Czego możemy dowiedzieć się o ukraińskiej tożsamości poprzez te, no właśnie, kruche, szklane eksponaty?
1: Tak, dzisiaj mamy otwarcie naszego festiwalu i właśnie otwieramy przez wernisaż wystawy Margarity Puchacienko, która jest badaczką historii szklanej biżuterii. Szklanej biżuterii w takim zakresie nie tylko ukraińskim, ale bardziej szerokim rozumieniu tego znaczenia. I ta wystawa właśnie jest bardzo dobrym przykładem tego, że tradycja nie musi być czymś zamkniętym w muzeum na przykład. I artystka dzisiaj już pokażę publiczności, jak tradycja tworzenia ozdób i koralików szklanych przeszła do naszego życia współczesnego, ale również będziemy mieli taką możliwość podróży w czasie, bo zaczynamy prawie od eksponatów XVIII wieku. Mhm. Mamy tam też takie malutkie przykłady.
0: Jak najbardziej. To już dzisiaj. A jeśli chodzi o niedzielę, o przeddzień, dzień niepodległości, niepodległości Ukrainy, czyli o 23 dzień sierpnia, to wtedy wystąpi właśnie Maria Burmaka, którą mogliście słyszeć na naszej antenie na dziedzińcu zamkowym, a w Bibliotece Raczyńskich 24 sierpnia, czyli właśnie w Dzień Niepodległości Ukrainy, odbędzie się spotkanie poświęcone rozstrzelanemu odrodzeniu. No, trudne tematy. To na pewno, ale wyjątkowe. To trzeba podkreślić. Jakie emocje i historie chcą Państwo przekazać poznańskiej publiczności?
1: No, najpierw troszeczkę o koncercie właśnie Marii Burmaki. To będzie dla nas takim wydarzeniem szczególnym, bo tak jest, że odbędzie się w okresie Dnia Niepodległości Ukrainy. I Maria Burmaka jest artystką bardzo ważną dla ukraińskiej kultury. Jej muzyka to nie tylko piosenki, jest w niej historia Ukrainy, doświadczenie niepodległości i tak jak ona również jest autorką swoich piosenek, to również będzie możliwość odczuć jej osobiste emocje. Mhm. I chcę, żeby ten koncert był no, takim i świętem z jednej strony i z drugiej strony momentem spotkania Polaków i Ukraińców.
0: Jeśli chodzi o samą panią Marię, to ona już za czasów studenckich odwiedziła Poznań jako pierwsze takie miasto za granicą, tak? To tak, że to powrót sentymentalny.
1: Tak,
0: dla niej.
1: Tak jest, że to pierwsze zagraniczne miasto, które w swoim życiu odwiedziłam i teraz po raz drugi to będzie i zobaczę to po wielu latach.
0: A co by pani mogła powiedzieć o tych emocjach przeżywanych i historii, jeśli chodzi o rozstrzelane odrodzenie właśnie?
1: No to będzie taki wieczór literacki już akurat w Dzień Niepodległości 24 sierpnia w Bibliotece Raczyńskich. Czekamy na gościa z Lwowa, znanego dziennikarza i również takiego redaktora radio, bo ten pan ma w sobie takie połączone bardzo fajne cechy, bo ma również, jak pan, bardzo wspaniały głos. I opowie nam o historii rozstrzelanego odrodzenia. Tak jak pan Zynowy Suchodub jest badaczem twórczości Waleria Polisiuka, który też jest jednym z pisarzy tej epoki rozstrzelanego odrodzenia i jego bliskim krewnym. To właśnie to będzie też opowieść takiej pierwszej ręki z historii rodzinnej. I rozstrzelane odrodzenie to właśnie pokolenie niezwykle utalentowanych ukraińskich pisarzy, poetów i artystów, których w latach 20., 30. XX wieku represjonował i mordował system sowiecki. I chcemy o nich mówić nie tylko poprzez daty i jakieś fakty historyczne, ale również poprzez konkretne ludzkie historie.
0: To na te wydarzenia zapraszamy 23 i 24 dnia sierpnia, a z kolei 29 sierpnia w Teatrze Tłusta Langusta odbędzie się m.in. premiera performance'u Przesadzenie, inspirowanego dosłownym przesadzeniem drzewa między Ukrainą a Polską. To taki symbol. A jak właśnie sztuka współczesna pomaga radzić sobie z doświadczeniem trudnym emigracji i utraty domu?
1: No, po 22 roku bardzo wiele osób znalazło się nagle poza swoim domem, krajem, poza swoim zwykłym środowiskiem. Też jestem jedną z tych osób i tworzyłam i mieszkałam w Kijowie i budowałam swoją przyszłość i mam taką pewność, że do końca swojego życia tam zostanie. I to jak nagle człowiek się przynosi do innego kraju, to właśnie sztuka pomaga przetrwać, ja tak uważam. I kiedy pojawia się w głowie w twoje takie pytanie, jak w głowie uchodźca, gdzie teraz jest mój dom i kim jestem w nowym miejscu, i co mogę zachować z tego swojego poprzedniego życia, to właśnie takie spotkania dla wielu Ukraińców, którzy teraz mieszkają w Poznaniu, są bardzo ważne, bo przez te różne rodzaje sztuki performatywne, teatr, literaturę, możemy przypomnieć sobie swoje życie i przypomnieć, że jesteśmy Ukraińcy i mamy swoją historię, swoją kulturę i chcemy również tą kulturą się dzielić i prezentować ją.
0: Myślę, że to jest akurat punkt obowiązkowy dla wszystkich zainteresowanych i może również dla tych niezainteresowanych. Też polecamy. Wstęp na wszystkie tegoroczne wydarzenia jest bezpłatny. To trzeba też podkreślić. A na które wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy? Gdzie szukać tych informacji?
1: Na naszych stronach społecznościowych jak najbardziej, to w Instagramie i Facebooku, albo po prostu wysłać maila na artclusterinfo@gmail.com. Zapisy obowiązują na warsztaty z koralików, które będą dzisiaj na bajkę, spektakl dla dzieci Afryka Kazika, dzień performansu i spektakl Olecha Dracia Efekt Miniaciego.
0: Mhm. Bo to nie tylko mimo Tygodnia Sztuki Ukraińskiej, to też znajdą się co nieco o Afryce. Tutaj chyba polski podróżnik
1: również.
0: Z tego co pamiętam. I chyba coś nieco o Australii, z tego co pamiętam, prawda?
1: No, ja akurat nie pamiętam nic.
0: Możliwe, że ten podróżnik też będzie opowiadał o Australii.
1: Coś mi takiego
0: mignęło. No dobrze, na sam koniec, gdyby miała pani zaprosić poznaniaków oraz mieszkających tu Ukraińców jednym zdaniem do wspólnego przeżywania tego festiwalu, do poznawania kultury ukraińskiej, jak by ono brzmiało?
1: Mamy sporo różnego, ale również i sporo wspólnego i zapraszamy na nasze wydarzenie.
0: Ja bym jeszcze tylko dodał zdanie, które też od państwa usłyszałem. Sztuka nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może stworzyć przestrzeń, w której można się spotkać, usłyszeć nawzajem i zobaczyć w sobie przede wszystkim człowieka. Z nami była Nina Burnewicz, czyli prezeska zarządu Fundacji Art Cluster. Tydzień Sztuki Ukraińskiej to już od dzisiaj do 9 września w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Do zobaczenia.

0: That's half Japanese. And as we stride our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
1: Autopromocja.

0: Kanoi, Boję się, Kasia Kosmos i singiel Dom tam na ficie Dagmara Gregorowicz oraz kilka czułości i ulewa. No a na sam koniec również nowość, którą przedstawimy wam już za chwilkę, czyli Odet i Poczekał. Wy musicie do 20 poczekać na Ferzastą, ale do 12 możecie jeszcze oddawać głosy, jeśli swojego nie oddaliście. Olu, a na co ty czekasz?
1: Czekam i ciągle czekam, a ciebie nie ma. Za kim ślad

Zaglądam na aferową skrzynkę. Tam Tomek napisał: cześć i czołem, Kamil. Pocisnąłeś dzisiaj na wejściu, że pomyliłbym cię z Edgarem. Pozdro i miłego dla redakcji i słuchaczy również. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście. No fajnie, świadomie.

jeszcze pozostała kartka z kalendarza, którą już właśnie słyszycie. 21 sierpnia 1955 roku urodził się Tomasz Lipiński. Gramy Tilt. Mówię ci, że dzięki, do usłyszenia. Siema i cześć.

call my name.

0: i mamy piątek, także nie dość, że to jest popołudnie, już mamy wolne, najprawdopodobniej chyba, że jesteście na drugą zmianę w pracy, no to jeszcze przed wami dwa dni wolnego.
1: No piątek popołudnie chyba najlepszy etap w całym tygodniu.
0: To prawda, a ten piątek konkretnie to 21 dzień sierpnia, w tym przypadku dzisiaj taki dzień jest. Joanna, Wiktoria i Franciszek obchodzą swoje imieniny w dniu 21 sierpnia właśnie, a oprócz tego Kwadrat powinien obchodzić swoje imieniny, bo dzisiaj jest wspomnienie świętego Kwadrata w Kościele Katolickim.
1: No a z nietypowych świąt mamy takie dzisiaj pozytywne, Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu.
0: No właśnie, już, no dobra, wszystkiego najlepszego i tak to może zostawmy. Maurycy Mytryk przy konsolecie realizatorskiej.

15 minut po godzinie 16 czas zajrzeć do tego stałego punktu programu Piątkowych Hurtowni, czyli jak w tym tygodniu i w ten weekend pojadą linie.

0: Miałem tłumaczyć, o samochodach za chwilę powiemy.
1: Tak jest. No nie wiem, czy tylko o samochodach. Może jakieś tramwaje.
0: Może też tramwaje. Może autobusy.
1: Spojrzymy. W każdym razie przegląd wydarzeń na drogach już za chwilę, a my póki co zostawiamy was z Garym Newmanem.

0: No to się znowu przenieśliśmy do lat 80. Chwilę czasu temu to było, mam nadzieję, że tak długo, takie 40 lat wam nie zajmie dojechanie do miejsca deselowego dzisiejszego, no bo pogoda teraz jeszcze jest ładna, ale za chwilę nie będzie.
1: Teraz jeszcze jest ładna, bo

0: W Europie nie ma już słabych drużyn, no chyba, że w Szwajcarii.
1: No chyba, że w Szwajcarii. Okazało się, że mistrz Szwajcarii jest słabą drużyną wczoraj. Ale na bułgarskiej to wyszło.
0: To nie pierwsza drużyna ze Szwajcarii, która, co do której wyszło, prawda, że w prawda. Kontekście Dolech, w porównaniu do Lecha jest słaba.
1: Mówisz o Grasshopper Zurich.
0: Tak jest. W 6-0 Lech pokonał tę drużynę w 2008 roku. To były eliminacje Pucharu UEFA. No a teraz ten rekord, jeśli chodzi o europejskie puchary, został pobity.
1: No Lech wczoraj pokonał FC Thun, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, 7-0.
0: Tak jest, 7-0 u siebie. Myślę, że już w tej sytuacji możemy powiedzieć, że Lech Poznań raczej w Lidze Europy
1: nie, no
0: będzie,
1: Lech nie? Lech tego już nie wypuści.

0: Może przypominać niewielką jaszczurkę, jednak to płaz. Prowadzi skryty tryb życia. Na czas rozrodu przenosi się do zbiorników wodnych, gdzie odbywa gody, składa jaja. Po zakończeniu okresu rozrodczego większość czasu spędza na lądzie, wybierając wilgotne i zacienione miejsca. Żywi się m.in. owadami, ślimakami i dżdżownicami.
1: No w naszym mieście nawet mamy miejsca przeznaczone do ochrony traszek, żeby tam się dobrze czuły.
2: No tak, to jak się wybierzecie do wschodniej części miasta, między osiedlem Tysiąclecia a osiedlem Lecha, jest taki park, który się nawet nazywa Traszki Ratajskie.
0: Między osiedlami Tysiąclecia i Lecha na Hartowie znajduje się użytek ekologiczny o nazwie Traszki Ratajskie. Został utworzony w celu ochrony żyjących tam płazów. Występują tam m.in. traszka zwyczajna, grzebieniuszka ziemna oraz żaba wodna i trawna.
1: No i tam też są takie specjalne miejsca do tego, gdzie one mogą się schować, trochę chyba pobawić, troszkę jak w takiej klatce dla chomika, coś takiego. Tak mi się to kojarzy, wiesz?
2: Nie wiem, czy bym porównywał użytek ekologiczny do klatki dla chomika.
1: Ale chodzi o podobny sens atrakcji, wiesz?
2: Okej, atrakcji. No dobra, no niech tak będzie. Rzeczywiście dla traszek jest to miejsce atrakcyjne, chociaż też nie zawsze, jeśli nie będziemy o nie dbać. No ale tak, co do zasady, tak, to jest miejsce dla traszek.
0: Na terenie wspomnianego użytku przygotowano specjalne schronienie i miejsca zimowania dla tych płazów. Powstały one z naturalnych materiałów, kamieni, konarów i pni drzew. Takie zakamarki zapewniają zwierzętom miejsca, w których mogą się ukryć i bezpiecznie przetrwać chłodniejsze miesiące.
2: No właśnie, wy możecie też w tym pomóc, to znaczy nie chodźcie, nie wiem, dokarmiać traszek czy coś takiego, ale można im nie przeszkadzać, to przede wszystkim.
1: No i zachować ostrożność.
2: Zachować ostrożność, nie przeszkadzać. Zdarza się na przykład, że ktoś do tych stawów co jakiś czas wrzuca ryby do tych stawów na traszkach ratajskich, no i potem one zjadają jaja tych traszek.
1: No to nie jest wskazane.
2: No właśnie, i potem mamy na przykład rok bez młodych traszek, no a to siłą rzeczy wpływa na populację.
1: No nie chcemy mieć takiej sytuacji rzeczywiście, żeby ten ekosystem gdzieś się załamywał.
2: To prawda, to jest jedna rzecz, no a druga rzecz, tak, rzeczywiście patrzmy też w dół.
0: Podczas spaceru, szczególnie w pochmurne i deszczowe dni, warto uważnie obserwować otoczenie i patrzeć pod nogi, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych. Jeśli dostrzeżemy traszkę lub innego płaza, zostawmy je w spokoju. Pamiętajmy, płazy występujące na terenie użytku są objęte ochroną. My jesteśmy w nim gośćmi.
2: A to wszystko mówiła Agnieszka Nowak-Ziębińska, czyli przedstawicielka, Dębińska, przepraszam, nie Ziębińska, przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: No chyba wniosek prosty, szanuj naturę. Tak,

0: temu unieważniono poprzedni konkurs z powodu wadliwego regulaminu. Resort obiecał poprawę i nowe postępowanie do końca drugiego kwartału 2026 roku. Koniec czerwca dawno za nami, a konkursu nie ma. Nie ma też żadnej daty jego ogłoszenia, a resort po prostu milczy. Profesor Bolesław Stelmach, który pełni obowiązki dyrektora, również nie komentuje sprawy. Jak słusznie zauważa prezes Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, to budzi wielki niepokój. Jak państwowy instytut ma planować długofalową strategię i kreować politykę przestrzenną kraju, skoro sam działa w stanie permanentnego zawieszenia? Czy dla Ministerstwa Kultury architektura jest na tyle nieważna, że sprawę obsady tak kluczowego stanowiska można bez końca odkładać na półkę? Na koniec historia najsmutniejsza, bo z finałem w postaci gruzowiska. Instytut Pamięci Narodowej postanowił zaprosić nas przed ekrany na stream na żywo zburzenia pomnika w Pyrzycach. IPN nazywa rzeźbę sowieckim obiektem propagandowym, ale zapomina dodać kilku kluczowych faktów. Po pierwsze, autorem rzeźby jest Sławomir Lewiński, powstaniec warszawski, więzień obozów i jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy Pomorza Zachodniego. Najwyraźniej jego winą było to, że tworzył w czasach PRL-u. Po drugie, pomnik dawno został zdekomunizowany. Zniknęły z niego radzieckie symbole, a w latach 90. umieszczono napis Bóg, honor, ojczyzna. Po trzecie, IPN powoływał się na tegoroczne konsultacje społeczne, w których udział wzięło, uwaga, zaledwie 10 osób. Przemilczano fakt, że jeszcze w 2022 roku w innych konsultacjach przygniatająca większość ze 137 głosujących opowiedziała się przeciwko niszczeniu rzeźby. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce w Polsce kultu Armii Czerwonej, ale zmiana niszczenia dzieł uznanych polskich artystów w medialne igrzyska i transmisje live w internecie przypomina raczej działania propagandowe niż mądrą edukację historyczną. Pomnik można było w całości przenieść na cmentarz. Zamiast tego wybrano spektakl destrukcji. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
10: Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: nie? I tutaj już jest groźniej.
1: No to jest o silnych deszczach z burzami. To na szczęście to poza nie tyczy, ale dużą część Wielkopolski to ostrzeżenie obejmuje.
0: No właśnie, bo to całkiem niedaleko trzeba wyjechać. Powiat gnieźnieński, wrzesiński, średzki, śremski, kościeński, taka jest mniej więcej granica. No i wszystko, co jest na wschód, na południe od tych wymienionych przeze mnie. Od 23 do 11 tam można się rzeczywiście silnego deszczu z burzami w takim razie spodziewać.
1: No to siedzieć w domu dzisiaj trzeba.
0: No tak, rzeczywiście żadna nocna impreza chyba nie jest wskazana, no chyba, że lubicie się taplać w błocie, ale wtedy weźcie sobie jakąś izolację, nie wiem, styropian czy coś w tym stylu, bo to się może przydać.
2: Gramy w kółko i krzyżyk, czasem

0: Myśmy, że Cytun gra taką piłkę bardzo ryzykowną, że mają to ustawienie, szczególnie przy piłce, że jest dużo tego miejsca. Wykorzystaliśmy to ich granie ryzykowne w taki sposób, w jaki sobie założyliśmy.
1: Najważniejsze to właśnie było dobrze rozczytać tego przeciwnika, żeby grać tak, jak przeciwnik pozwala, no i wykorzystywać jego słabe strony, co udało się idealnie z uwagi właśnie na wykorzystywanie tych luk w obronie, które pojawiały się nader często, na co też zwracali uwagę generalnie eksperci piłkarscy jeszcze przed spotkaniem kolejorza, że mimo wszystko mistrz Szwajcarii jest bardzo dobrą, klasową drużyną, ale obronę to kolokwialnie mówiąc ma na poziomie drugiej ligi. No, nie da się ukryć, że też w wypadku tak szybkiego awansu, no bo w zeszłym sezonie ta drużyna była beniaminkiem Ligi Szwajcarskiej, musiało to spowodować fakt, że po prostu ta drużyna nie może być kompletna dopiero w drugim sezonie startów na najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju, no i później wychodzą takie rzeczy również w eliminacjach do europejskich pucharów. I oddamy jeszcze na koniec głos szkoleniowcowi kolejorza Nielsowi Frederiksenowi, który nieco wprowadzi nas już w klimat nadchodzącego za tydzień rewanżu.
2: To byłoby głupie, gdybym powiedział, że dwumecz jest zakończony, nasz punkt wyjścia jest kapitalny. Nieczęsto drużyna ma 7 bramek przewagi. Gwarantuje jednak pełne skupienie i przygotowanie na 100% przed rewanżem.
1: Podsumowując to spotkanie, warto też zwrócić uwagę, że kolejarz grał przecież bez nominalnego napastnika, ponieważ najpierw na szpicy grał Sayad Manesh, później bywał tam też również Daniel Hokans. To wszystko z problemami, kontuzją Mikaela Iszaka, problemami wizowymi, czy też obrońcy Terego Jakbe, czy napastnika Janika Aniero. Wszyscy obawiali się tego, że Lech przez te kłopoty nie będzie w stanie rywalizować ze Szczecinem. Okazało się zgoła inaczej, że ta rywalizacja przebiegła po prostu perfekcyjnie w miniony wieczór. No i pozostaje trzymać kciuki za taki sam wynik już w przyszłym tygodniu, 27 sierpnia o godzinie 20 w Szwajcarii. Lech Poznań będzie starał się, no miejmy nadzieję, że dopnie po prostu formalności, ale będzie starał się zaprezentować jak najlepiej. W normalnych warunkach zaprosiłbym na spotkanie z Jagiellonią, które miałoby być w ten weekend, ale jest ono przełożone, zatem w tym momencie piłkarze kolejorza odpoczywają i czekamy na najbliższy czwartek, a my czekamy na dalsze wieści ze sportu.

zdecydowanie i także chcę jak najbardziej podciągnąć, podłożyć, wręcz kolokwialnie mówiąc, pod nos wszystkim kibicom wszelakie możliwe informacje i wszelakie dane do tego, by na te mecze tłumnie przychodzić, no bo jest przecież co oglądać, futsal jest sportem zdecydowanie widowiskowym. Spotkania zostały podzielone na trzy kategorie, A, B, C oraz karnety. Kategoria A, czyli te bilety najdroższe, to będzie mecz z Legią Warszawa. Kategoria B to będą spotkania z drużyną futsalu Leszno, Red Dragons, Pniewy, Śląska Wrocław oraz Piasta Gliwice. Kategoria C to wszystkie pozostałe mecze. Pozostałe mecze będą na pewno równie ciekawe jak te z kategorii A i B. Trzymamy kciuki oczywiście za futsalistów Wiary w nadchodzącym sezonie, a także trzymamy teraz kciuki za dobrą muzykę.

0: bardzo mocno powymywane boisko do piłki nożnej. W tym momencie teren jest równany, jest przygotowywany pod zrobienie boisk, jest też doprowadzana pełna infrastruktura, żeby można było chodnikiem tam na miejsce dojść. No i dzięki takim osiedlowym kompleksom, jak właśnie Świerczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, zdecydowanie korzystają mieszkańcy. To należy docenić. Przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy mają całkiem łatwy wówczas dostęp do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a tego przecież w dzisiejszych czasach nam wszystkim brakuje. Przy ulicy Buczka stare boisko jest zastępowane nowym. No i jak zwraca uwagę również Marcin Gołek, czyli zastępca prezydenta Poznania, to zastępstwo będzie naprawdę profesjonalne pod względem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Odnośnie szczegółów najlepiej, jeśli posłuchamy Pauliny Nowickiej-Szefer, która jest członkinią Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: Aktualnie na placu budowy trwa realizacja warstwy rozsączającej i warstw konstrukcyjnych pod przyszłymi boiskami i też ścieżką rowerową. Niebawem rozpocznie się również układanie obrzeży tej ścieżki rowerowej i profilowanie.
0: No właśnie, więc wszystko w pełni kompleksowo, wyprofilowane, poukładane, nie tylko same boiska, ale też ścieżka, chodnik, żeby jak najwygodniej dało się dotrzeć, no bo przecież największa tragedia byłaby, jeżeli jeszcze taki młody adept sportu, jeszcze przecież nierozgrzany, nie roztrenowany, idzie i na jakiejś nierównej drodze dojazdowej zrobiłby sobie krzywdę, zanim na to boisko zdążyłby dotrzeć. A w ten oto sposób piękna dzielnica Świerczewo rozwija się infrastrukturalnie. I to jest też ważne, że nie będą mieszkańcy musieli specjalnie tułać się gdzieś indziej, żeby właśnie taki sport pouprawiać. Na samym terenie sportu, sportowo-rekreacyjnym, będą też urządzenia zewnętrznej siłowni, więc można sobie pójść na przykład na spacer, przy okazji zrobić sobie taki krótki workout. Oprócz tego ścieżki piesze, rowerowe oraz elementy małej architektury. Jeżeli przypadkiem się zmęczymy, będą też ławki, na których można usiąść, kosze, więc mam nadzieję, że nikt tam śmiecił nie będzie, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, więc też jak najbardziej można łączyć przyjemne z pożytecznym i dojechać na miejsce rowerem. Planowane jest również także posadzenie 13 drzew, co wydaje mi się, że w taki, no może nie dzisiejszy pokaz siły pogody, tylko że w taki już naprawdę letni, jeżeli będzie gorąco, jeżeli będzie bardzo mocno słońce świecić, no to wtedy te drzewa dadzą upragniony cień i sport będzie można mimo skrajnie wysokiej temperatury we w miarę odpowiedzialny sposób uprawiać, bo to też czasami, szczególnie latem, bywa problemem, ponieważ te lata robią się coraz bardziej upalne i na to także trzeba zwracać uwagę. Na co warto zwrócić uwagę, to również to, że w Polsce często zdarzają się opóźnienia na budowach, a tutaj roboty postępują zgodnie z założonym planem oraz całym harmonogramem. W tym momencie trwa wykonywanie warstwy rozsączającej oraz warstw konstrukcyjnych, tak jak mówiła pani z inwestycji miejskich. Niebawem rozpocznie się też układanie obrzeży tej ścieżki rowerowej oraz jej profilowanie, a my pani Pauliny Nowickiej-Szefer posłuchajmy jeszcze dokładnie, niech ona się też wypowie w szczegółach, co tam konkretnie powstanie.
1: Powstaje tam nowoczesny kompleks sportowy z miejscem na świeżym powietrzu do gry w piłkę nożną, ale też między innymi badmintona, tenisa ziemnego czy też tenisa stołowego. Do tego będą tam również urządzenia zewnętrznej siłowni, też ścieżki piesze, rowerowe czy elementy małej architektury. Mówimy tutaj o ławkach, koszach na śmieci, tablicach informacyjnych czy stojakach rowerowych. Planowane jest również posadzenie 13 drzew.
0: Więc niech pięknie nam się to całe Świerczewo rozwija, niech i młodsi i starsi mają możliwość korzystania z całego kompleksu sportowego. W spotkaniu Warty Poznań z kolei wciąż 1-0 dla gości, 27 minuta na zegarze. Warta wydaje się być stroną dominującą, prowadzącą grę, 5-2 w strzałach, 2-0 w strzałach celnych, no i 1-0 w tej najważniejszej statystyce, czyli w bramkach. Ja wrócę do was już za moment.

0: 16 krążków jest tak naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Czwarte miejsce, tak samo w klasyfikacji medalowej, jest gorszym wynikiem niż w Portugalii 2 lata temu, gdzie było aż 20 krążków, ale no myślę, że na 16 narzekać mimo wszystko nadal nie można. Pierwsze dni to było przede wszystkim zapoznanie się z terenem. Zwracali zawodnicy uwagę na to, że arena w Szeged jest świetnie przygotowana, no zresztą gdzie jak gdzie, ale mimo wszystko jest to miasto, które jest swego rodzaju kolebką sportów wodnych, takich właśnie jak kajakarstwo, w związku z czym musiało być tam bardzo, bardzo dobrze i wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Jedynym mankamentem była jedynie pogoda, ponieważ było bardzo ciepło, bardzo gorąco, no branie udziału w zawodach w takich temperaturach, tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego wejścia, że jakieś drzewka i jakiś cień być może by się tam na miejscu przydało. Skład Polaków jest całkiem szeroki, był całkiem szeroki. Wśród kobiet była to Martyna Jaskulska, Wiktoria Loba, która jest studentką Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu, Zofia Więcławska, Zuzanna Błażejczak, Martyna Szkodzińska, Dominika Zimnoch, Marta Apanasewicz, Anna Mielnik, Julia Tarasiuk, Oliwia Majewska, Patrycja Szymańska z AWF Poznań, Agata Kowalak również z AWF Poznań, AZS Luisa Fechner z WSB Merito w Poznaniu, Elżbieta Nowak z AWF Poznań oraz Joanna Kurpan. Wśród panów był to Wiktor Leszczyński, Norbert Midloch z poznańskiego AWF-u, Piotr Kujawa z poznańskiego WSB, Tomasz Burko, również z poznańskiego AWF-u, Mikołaj Majdan, Kuba Wojciechowski, Maurycy Szmajter z AWF Poznań, Eryk Wilga, Aleks Wilga z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Igor Komorowski, Igor Wyszkowski, Sebastian Jasiński z Poznańskiej Politechniki, Mikołaj Walulik oraz Wojciech Pilarz. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to tutaj spadły na Polaków aż 4 medale. Początkowo srebrny medal został zdobyty poprzez Dominikę Zimnoch, która w parze z Julią Więcławską zdobyły medal w K2 na 200 metrów i był to medal srebrny. Srebrny medal zdobyła także Patrycja Szymańska w rywalizacji C1 na 200 metrów. Jeśli chodzi o inne wyniki, to również było całkiem blisko, ponieważ były i czwarte, i piąte miejsca. Natomiast pierwszy dzień był również debiutem rozgrywek, jeśli tak to można ująć, na supie, czyli na takiej pływającej desce. No i tutaj przyniosło to nam również gratyfikację medalową. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Mikołaj Majdan, który zdobył złoto na 200 metrów, a u panie srebrny medal w tym, że sprincie zdobyła Marta Apanasewicz. Jeśli chodzi o kolejny dzień, to również czekały na Polaków 2 medale. I najpierw worek z medalami otworzyła Martyna Jaskulska, gdzie w wyścigu K1 na 1000 metrów udało jej się sięgnąć po brązowy medal. Na trzecim stopniu podium stanął także Gracjan Michalak, który wywalczył brąz w C1 na 1000 metrów. Największe powody do radości jednak miała Marta Apanasewicz, która dzień wcześniej zdobyła srebrny medal. Tego dnia zdobyła jednak w supie, tym razem na dłuższym dystansie, medal złoty. Kolejny medal także udało się dołożyć Mikołajowi Majdanowi, który również w tej dłuższej opcji supa, czyli subtechnical, dołożył. Trzeci dzień to były eliminacje oraz półfinały. Z kolei czwartego dnia to już był bardzo, bardzo zacięty dzień oraz pełen emocji, z bardzo dużą ilością finałów, przepełniony nimi. I tam udało się do tych 8 wcześniej zdobytych dołożyć kolejne 8 krążków. Był to najbardziej intensywny dzień. Pierwszy medal tego dnia wywalczyli Wojciech Pilarz oraz Wiktor Leszczyński, którzy zajęli 3 miejsce w finale K2 na 500 metrów. No, po tych zawodach Leszczyński nie ukrywał, że liczyli na jeszcze więcej, że zależało im na tym złocie, ale i tak czują się dobrze. Z kolei lepiej chyba czuć nie mogła się załoga K4 na 500 metrów. Tam wywalczone złoto wśród kobiet w składzie Zuzanna Błażejczak, Wiktoria Loba, Martyna Jaskulska i Martyna Szkodzińska. Dla Błażejczak był to z kolei wyjątkowy medal, ponieważ skompletowała Wszeget pełną kolekcję krążków zdobywanych w tejże konkurencji. Srebro w K4 na 500 metrów kobiet zdobyła natomiast Luiza Fechner, Agata Kowalak, Elżbieta Nowak oraz Patrycja Szymańska. Trzecia z tych pań również odpowiedziała na nasze pytania właśnie a propos startów i ich natężenia.
1: Czas przygotowań troszkę intensywny, ze względu na to, że dziewczyny tutaj jeszcze były zaraz po młodzieżowych mistrzostwach Polski, więc troszkę musiałyśmy kombinować, inne zejścia. Też mamy teraz inny sprzęt niż wcześniej trenowałyśmy, więc trzeba byłoby też do niego się przyzwyczaić. Intensywnie, ale z uśmiechem na twarzy. Z dziewczynami się długo znamy, także zawsze to fajnie popływać razem.
0: No, zmęczenie zmęczeniem, ale najważniejszy na końcu jest medal i to też dobre wrażenie i dobre wspomnienia zawsze wygeneruje. Kolejny medal to z kolei krążek brązowy. Dla Polski został on zdobyty przez męską czwórkę w składzie Wojciech Pilarz, Mikołaj Walulik, Igor Komorowski oraz Wiktor Leszczyński. A na podium stanęły również Dominika Zimnoch i Zofia Więcławska. Tutaj z kolei drugie miejsce w kategorii K2 na 500 metrów kobiet. Żeby tego było mało, no to kolejne srebro. Tym razem do polskiego dorobku zostało dołożone przez Piotra Kujawę i Gracjana Michalaka w C2 na 500 metrów. No i tutaj posłuchajmy Piotra Kujawę, który nie ukrywał, że jest dosyć rozgoryczony, że też liczyli mimo wszystko na więcej.
2: Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Liczyłem na medal, ale srebro no, satysfakcjonuje, szczególnie, że przegraliśmy niewiele z węgierską osadą, która no, jest mocna. Dużo, niedużo. No, u nas nieraz biegi zamykają się, że cały finał poniżej sekundy wpada na metę, więc może to wydawać się dużo, ale w tym biegu zabrakło mało do tego złota.
0: No, zabrakło niewiele, faktycznie ulegli minimalnie gospodarzom, czyli Węgrom w tym biegu i mogliby się cieszyć jeszcze podwójnie wobec tego, jakiej radości doświadczyli wówczas. Wypowiedział się również drugi z tej dwójki, czyli Gracjan Michalak, który zwracał uwagę na to, że wcześniej w rozgrywanych zresztą też w Szegedzie seniorskich mistrzostwach Europy był, brał udział i to również mogło mu pomóc pod względem szlifowanej formy.
3: To był taki dosyć mocny sprawdzian dla mnie. Jeszcze nie startowałem z seniorami. Fajnie było zobaczyć, na jakim poziomie stoją seniorzy i co mnie czeka za rok. Za rok przechodzę do seniorów i mam nadzieję, że załapię się do kadry, że będzie dobrze po prostu.
0: Polacy mieli oczywiście swoje reprezentacje również w innych finałach, w których nie poszło aż tak idealnie. Elżbieta Nowak i Patrycja Szymańska chociażby zajęły 4 miejsce w C2 na 500 metrów. Gracjan Michalak był 4 w C1 na 500 metrów mężczyzn. Czy 5 miejsce w K1 na 500 metrów zajął Mikołaj Walulik. Polacy świetnie zaprezentowali się również w konkurencjach mieszanych, gdzie Zuzanna Błażejczak i Igor Wyszkowski wywalczyli złoty medal w K1. W mieszanej sztafecie na 5000 metrów. 5 miejsce w K2 na 500 metrów zajęli Oliwia Majewska oraz Kuba Wojciechowski, a Maurycy Szmajter i Luiza Fechner uplasowali się na 7 pozycji w C2 miksie na 500 metrów, a w C1 mieszanej sztafety na 5000 metrów rywalizowali Agata Kowalak i Eryk Wilga. Ostatecznie zakończyli wyścig z brązem, więc tutaj również gratulacje i Agata Kowalak również zostanie poproszona przez nas o wypowiedź. Przypomnijmy, że wcześniej w czwórce pani również zdobyła medal i także tutaj skończyła z brązem, więc niech powie o składach osad.
4: To były pierwsze zawody, na których startowałyśmy razem. Jesteśmy zadowolone z wyścigu. Dziewczyny już tam zmęczone, bo od rana już startowały na zawodach. Po drodze były Mistrzostwa Polski jeszcze i Mistrzostwa Europy w maratonie.
0: No mimo wszystko ten maraton na końcu jest dobrym podsumowaniem, że ilość mistrzostw, ilość imprez, ilość pucharów był niemałym maratonem. Ostatecznie akademickie mistrzostwa świata w Szeged zakończone z 16 krążkami. 4 złote, 6 srebrnych i 6 brązowych. To czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej i drugą pozycję w klasyfikacji generalnej tuż za reprezentacją gospodarzy, czyli Węgier. Było to o tyle ważne przetarcie również pod kątem zbliżających się już wielkimi krokami mistrzostw świata w kajakarstwie, które odbędą się w Poznaniu, na poznańskiej Malcie. To już w przyszłym tygodniu, od środy 26 sierpnia. Otwarcie powiązane z koncertami również wiecorem 25 sierpnia, to we wtorek. A my jeszcze wrócimy do spraw sportowych za chwilę.

również pora na pożegnania. Po wielu latach została pożegnana wychowanka Zuzanna Winkel. To zdarzyło się 2 dni temu. Zdobywała różnego rodzaju młodzieżowe trofea, 3 medale młodzieżowych mistrzostw Polski z poznańskim MUKS-em, srebro U15, srebro U17 oraz brąz U19. Jeśli chodzi o pozytywne ogłoszenia, to wczoraj również udało się ogłosić nowego sponsora. Jest nim biuro Nix, usługi księgowe, nowoczesne biuro rachunkowe, które od teraz będzie sponsorować drużynę MUKS-u Poznań. Z kolei z tych jeszcze lepszych informacji, ponieważ nie ma nic lepszego jak przedłużenie kontraktu z zawodniczką, szczególnie zawodniczką, która przecież spisuje się dobrze. Barbara Bruczyńska zostaje z drużyną poznanianek na dłużej. Jest to też wychowanka klubu. Swoją koszykarską karierę rozpoczynała w kurnickich centrach koszykówki i przeszła wszystkie szczeble szkolenia MUKS-u Poznań. Jesteśmy w stanie to wyczytać na profilu z drużyny koszykarskiej. Po ukończeniu liceum, które współpracuje z klubem, zostaje na kolejny sezon właśnie w klubie i będzie łączyć grę w pierwszej lidze kobiet oraz w drużynie U19. Oczywiście życzymy powodzenia zarówno MUKS-owi, jak i Basi Bruczyńskiej. Niech odnoszą wspólnie jak najwięcej sukcesów, ponieważ liga startuje już niedługo. Czas naszego Sportingu, klub Afera, nieubłaganie zmierza do końca. Jeszcze patrzę na spotkanie Warty Poznań, tutaj bez zmian, do przerwy 1-0. W tym momencie zawodnicy zeszli na 15 minut dla siebie, dla trenera, żeby zmienić nastawienie, żeby zmienić taktykę, ale tak naprawdę jeżeli coś dobrze działa, to chyba nawet lepiej tego nie zmieniać. Warta wyższe posiadanie piłki, w ilości strzałów Chrobry dogonił Wartę, czyli prawdopodobnie to oni musieli naciskać pod koniec tej pierwszej odsłony, aczkolwiek wiele to prawdopodobnie nie dało, skoro na tablicy wyników nadal widnieje tylko 1 bramka. Przypomnę, autorstwa Aleksandra Wolczka po asyście Marcela Stefaniaka i oby tak Warcie dalej szło. Pora na zapowiedzi. W ten weekend nie dzieje się być może specjalnie wiele, jak to jeszcze w ten wakacyjny, sierpniowy, nudny okres często bywa. Tak jak wcześniej mówiłem o spotkaniu Gdani Gdańsk, która będzie podejmować u siebie rezerwy Lecha Poznań, to w niedzielę. Dzień wcześniej, bowiem w sobotę o godzinie 11:00 Lechitki, Lech Poznań UAM w ramach Ekstraligi Kobiet w 4. kolejce podejmie u siebie na stadionie w Plebiskach drużynę Górnika Łęczna. Generalnie nie da się ukryć, że bardzo ciężki ten kalendarz na sam start sezonu, ponieważ 3 kolejki za nami, ledwie 3 punkty u Lechitek, wygrana w 1. kolejce ze Ślęzą Wrocław, później porażka aż 0-5 z Katowiczankami, no i w minionym tygodniu 4-3 lepsze okazały się legionistki z Warszawy. Tym razem będziemy podejmować, Lechitki będą podejmować liderki z Łęcznej. No będzie to mecz z kategorii tych arcytrudnych i wszelaki wynik inny niż porażka na pewno można odebrać z ogromnym zadowoleniem. Rywalizować będzie także również drużyna PSŻ tu Poznań. Skorpiony pojadą na wyjeździe, to w niedzielę o godzinie 13:00. Choć z tego, co mi się wydaje, to ta godzina jest chyba jeszcze do potwierdzenia. Skorpiony zakończyły sezon zasadniczy w zeszłym tygodniu meczem wyjazdowym, derbami wyjazdowymi w Pile, gdzie to miejscową Polonię Skorpiony pokonały i zapewniły sobie 2. miejsce w tabeli. No, jeżeli by z tąże Polonią Piła przegrali, to prawdopodobnie nie zmieniłoby się nic w kwestii tego meczu, który już w niedzielę, bowiem jadą na wyjeździe z Rowem Ryby. Jeżeli by przegrali ostatni mecz fazy zasadniczej, to skończyliby na 3. miejscu w tabeli. Polonia Bydgoszcz i tak wzięła Orła Łódź, więc tutaj prawdopodobnie po prostu by się skończyło odwróceniem tego, kto najpierw gra, jedzie na wyjeździe, a kto u siebie. PSŻ pierwsze spotkanie jedzie na wyjeździe, czyli w Rybniku. Później bodajże w 2. tygodniu września będzie rewanż już u siebie na Golęcinie. W fazie zasadniczej udało się 2-krotnie pokonać ROW, najpierw na wyjeździe 49-41 i u siebie 46-44. Zatem finał playoffów o Ekstraligę Żużlową jest możliwy, no tyle, że tam będzie czekać wygrany 2. pary półfinałowej, czyli Polonia Bydgoszcz A, Orzeł Łódź. Jeśli chodzi o zapowiedzi weekendowe, to z mojej strony będzie prawdopodobnie już tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za
bycie ze mną na tej audycji. Mamy piątek, 21 sierpnia, godzina 18, już 55 i te sekundy do tej 19 coraz bardziej biją. Za realizację odpowiadał dzisiaj Zbigniew Siwek oraz Maurycy Mytych. Za mikrofonem Szymon Kamuda. Życzę udanego wieczoru, jeszcze lepszego weekendu i do usłyszenia. Adios.

0: perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do

nudno nie będzie. Będzie trochę ciekawostek i będzie przede wszystkim dobra muzyka, którą wy wybieracie. Tak jak co tydzień 25 utworów wybranych przez was, no i nasze 5 propozycji.

chodzi o miejsce 25, to tutaj Maja Kleszcz z utworem Zaproście mnie do ognia. No i Ziemia to w zasadzie jedyne miejsce w Układzie Słonecznym, w którym możemy kogoś zaprosić do ognia, bo ogień, o ile w jakiejś dziwnej formie może gdzieś występować, to taki nasz prawdziwy ogień potrzebuje tlenu. No i właśnie na innych planetach jest z tym problem, więc tak do ogniska to możemy zapraszać w zasadzie tylko tutaj. A Maja zaprosiła nas już...

inflację w Egipcie i kraj nie mógł się pod niej podnieść przez kilkanaście lat. Człowiek był tak bogaty, że po prostu sobie wyrzucał złoto, a do tego tak często to robił, że aż wywołał kryzys w całym Egipcie. No, chciałbym być tak bogaty, nie ukrywam, fajnie by było, fajnie. My może przejdziemy sobie do miejsca 22. Tam jest trochę bardziej bogato, bo mniej spadku, ale nadal spadek, więc chyba jednak trochę bieda.

I to było miejsce 19. Zachwyt, nie tędy droga. To było to, co mogliśmy teraz wysłuchać. Nie tędy droga. No i właśnie, wszystkim się wydaje, że Gwiazda Polarna, która kiedyś służyła ludziom do wyszukiwania tego, gdzie są, właśnie do nawigacji, do znajdywania drogi, jest najjaśniejszą gwiazdą na świecie. Na świecie, no we wszechświecie może nawet bardziej. I nie jest to prawda, bo Gwiazda Polarna jest tak naprawdę na jakimś 50. miejscu, więc ująłbym nawet, że całkiem kiepsko, jak na tą ilość.

nie usłyszał. Dziewczyna zaczyna płakać. Błażej zostawia ją samą. No i mam takie jedno podsumowanie, żeby nie mówić głupot, bo przepraszam, ale Adam powiedział, że będzie wszystko dobrze i cokolwiek się nie stanie, nie uwierzy. No i jednak uwierzył, więc szczerze, niemiło, niemiło. A po tym fascynującym segmencie serialowym

Drodzy, drogie radiosłuchaczki, drodzy radiosłuchacze, witam was w ten piątkowy, deszczowy wieczór. Jest godzina 22, więc ten nasz wieczór pomału, razem z tym, jak audycja będzie trwać, będzie się przeradzał, można powiedzieć, powoli w noc. Utwór, który usłyszeliśmy, to był oczywiście Neil Young. Kawałek nazywa się Southern Man. To się odnosi do południa Stanów Zjednoczonych. No i jest tam przedstawiony taki może trochę stereotypowy, czy stereotypowy właśnie, to jeszcze ten temat wróci za chwilę. Ale no jest pokazany taki obraz właśnie południa Stanów Zjednoczonych w okresie, kiedy niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych było legalne i ci niewolnicy na tych plantacjach byli generalnie wykorzystywani. No i zasadniczo jest to ukazanie właśnie takiego obrazu. I myślę, że na tym na razie skończę moją opowieść i posłuchamy teraz drugiego kawałka, również Neila Younga. Te dwa kawałki są ze sobą połączone i ten drugi kawałek zawiera też pewną wskazówkę, co poleci jako trzeci utwór w audycji i być może, jeśli znacie pewną historię, którą chcę wam właśnie przybliżyć, to może już się domyślicie, o co tutaj może chodzić. Natomiast jeśli ktoś nie zna tej historii, to zaraz wszystkiego się dowiecie. A tymczasem posłuchajmy tego utworu. Celowo jeszcze nie powiem, jak on się nazywa, natomiast to stanie się dość jasne w trakcie trwania piosenki.

0: Już jest, są trochę późniejsze czasy, przynajmniej tak to interpretuję. No i tutaj jest ukazane trochę, jak właśnie ta Alabama, mimo że wszędzie, powiedzmy, zmieniają się te prawa i powiedzmy, jest, następuje właśnie zrównanie praw osób czarnoskórych z prawami reszty obywateli Stanów Zjednoczonych, no to mimo to tutaj jest zaznaczone, że ta Alabama gdzieś tam opiera się trochę tym zmianom. Tu też jest w zasadzie w refrenie jest powiedziane o wadze ciężarze, który ta Alabama niesie, czy który na niej spoczywa, właśnie tej historii związanej z niewolnictwem. No i w sumie myślę, że na razie na tym myślę, że można, że utnę ten opis, bo chyba już mniej więcej wyłania nam się jakiś obraz tego, w jaki sposób właśnie ta Alabama, czy ogólnie południe Stanów Zjednoczonych zostało przedstawione przez Neila Younga. Tutaj też w sumie się dowiedziałem, robiąc research do dzisiejszej audycji, czy konkretnie tej historii, że również utwór Ohio Neila Younga również się, powiedzmy, wpisuje w, nie wiem, czy można powiedzieć, taki tryptyk, czy bardziej właśnie ten motyw, powiedzmy, że rozliczania się z tą mroczną przeszłością właśnie południa Stanów Zjednoczonych. No i tutaj... Tutaj stała się rzecz taka, że utwór, że inny zespół, słysząc te dwie piosenki, stwierdził, że tak nie może być, że ktoś obraża ich ulubioną Alabamę. Co ciekawe, żaden z muzyków zespołu. I teraz następuje chwila konsternacji, bo przyznam, że nie zdążyłem sprawdzić, jak się wymawia nazwę tego zespołu, więc przeczytam ją po prostu po polsku jako Lynyrd Skynyrd. Nie wiem, czy to jest poprawne, ale w każdym razie to jest ciekawe, że żaden z tych muzyków tak naprawdę ani się nie urodził w Alabamie, ani nie jest z nią jakoś szczególnie związany. Natomiast no, stwierdzili oni, że Neil Young nie będzie obrażał Alabamy. No i właśnie w ramach, powiedzmy, protestu, nie wiem, czy można to mówić, tu mówić o proteście, bo już same piosenki Neila Younga możemy powiedzieć, że były, powiedzmy, jakąś formą protestu, chociaż może bardziej rozliczania się z przeszłością, chociaż z drugiej strony też zdaje się, że one zostały wydane jakoś w latach 70., więc no też tutaj należy mieć świadomość, że w tamtych czasach to jednak nie wyglądało to wszystko tak kolorowo, jeśli chodzi właśnie o równe prawa dla czy to osób czarnoskórych, czy ogólnie, powiedzmy, kolorowych w Stanach Zjednoczonych. Więc no, w tamtym czasie, kiedy te utwory się ukazały, no to jednak było to jakby inaczej się trochę, myślę, miały one trochę inny wydźwięk, inaczej były odbierane niż na przykład dzisiaj są odbierane, gdzie powiedzmy, że raczej dla nas to równe traktowanie jest oczywistością, chociaż z drugiej strony, co jest w pewien sposób zaskakujące, bardziej niepokojące, że no w sumie trochę obserwujemy jednak powrót niestety do tamtych czasów, chociażby działania właśnie w Stanach Zjednoczonych, ICE, czy ICE, czy ICE, związane z, że tak powiem, pozbywaniem się tych tak zwanych nielegalnych imigrantów. No właśnie, więc w sumie znowu możemy sobie zadać pytanie, czy historia się przypadkiem nie powtarza i czy jednak te piosenki w dzisiejszych czasach nie są cały czas zasadne, tylko po prostu czasy się zmieniły, ale gdzieś tam pewne tendencje cały czas występują. Natomiast, no właśnie, przejdziemy teraz do utworu Sweet Home Alabama.
1: 1, 2, 3...

burmistrza. Natomiast tam też pojawia się takie bu, takie buczenie na zasadzie, jak komuś tłumowi się coś nie podoba i buczą. Więc z jednej strony niektórzy widzieli w tym taką trochę niefajną rzecz, tak to ujmijmy, ze względu na wspomnienie o tym burmistrzu i o tym, że no właśnie takie można by to odebrać jako jednak powiązanie właśnie tego południa z tymi ruchami czy tą opozycją względem tych zmian społecznych zachodzących w Stanach. Natomiast no też to wybuczenie go też jakby z drugiej strony sugeruje, że jednak to może jest trochę przyznanie się do tego, że faktycznie mieliśmy takiego burmistrza, ale że to nie jest jakby nie jest okej. I że no właśnie to buczenie, wybuczenie go jako taki protest. No właśnie. Więc no tutaj panowie zespołu Lynyrd Skynyrd postanowili stanąć trochę w obronie Alabamy, czy też można powiedzieć, że południa Stanów Zjednoczonych. Ten utwór też był takim, powiedzmy, pierwszą ich piosenką z tego, co udało mi się dowiedzieć. To była taka pierwsza piosenka, która, powiedzmy, że bardziej się przebiła do jakiejś list nowości, powiedzmy, takich ichnich aferzastych. Później też w ogóle to hasło Sweet Home Alabama i wydaje mi się nawet, że to do dzisiaj może być, zostało wykorzystane właśnie przez Alabamę jako takie oficjalne hasło promujące czy reklamujące ten stan i znalazło się na przykład na tablicach rejestracyjnych, bo to też... Jeśli kojarzycie, to właśnie każdy stan ma swój wzór, czy może bardziej chodzi o to tło dla tablicy rejestracyjnej. Są to w sumie dość ciekawe projekty, dość ciekawie wizualnie to wygląda, więc Jeśli nie byliście tego świadomi, bądź jeśli nie mieliście okazji tego zobaczyć, to w sumie polecam sobie poszukać tego i zobaczyć, jak one wyglądają. No trochę trzeba przyznać, że różni to się jednak od na przykład naszych tablic rejestracyjnych, które jednak są takie dość powiedzmy pragmatyczne, czyli po prostu mają służyć temu, żeby ten napis był wyraźny i łatwo czytelny i w sumie tylko tyle. No, ale myślę, że no właśnie trochę odbiegłem od tego tematu. Natomiast tak, bo tutaj powiedziałem o tym wielkim bifie Neila Younga i zespołu Lynyrd Skynyrd. Natomiast tak naprawdę to nie był jakiś wielki konflikt. Tutaj zostały przedstawione po prostu, myślę, że dwa różne spojrzenia, które jednak się w jakiś sposób uzupełniały. Tutaj też Neil Young wypowiedział się teraz, wydaje mi się, że o utworze Alabama, że jednak
Patrząc na niego z perspektywy czasu, to jednak te słowa, które w nim padły, to były trochę zbyt mocne i tak trochę można powiedzieć, że wycofał się z tego. No i też tutaj muzycy obu zespołów się wzajemnie szanowali i też wspierali w pewien sposób, między innymi nosząc w czasie różnych wydarzeń, czy to koncertów, czy przy innych okazjach, swoje koszulki jakby nawzajem, czyli Neil Young na przykład. Tutaj akurat nie znalazłem konkretnego przykładu, natomiast widziałem taką informację, tak powiedzmy bardziej ogólnikowo. Natomiast na pewno muzycy zespołu Lynyrd Skynyrd na pewno się pojawiali właśnie w koszulkach. W koszulkach tam konkretnie była chyba właśnie Neila Younga z albumu Tonight's the Night, czy coś takiego. Już teraz dokładnie nie pamiętam. No, więc ogólnie wcale nie był to taki wielki beef, jak można by, powiedzmy, sądzić, czy jakby można to przedstawić w takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, clickbaitowym tytule czy nagłówku artykułu. Tutaj też z ciekawostek, to Neil Young w pewnym momencie wysłał właśnie muzykom zespołu Lynyrd Skynyrd, nie wiem do końca, czy to chyba była demówka. Tam było kilka utworów, które gdzieś tam, nie wiem jak to zostało ustalone, ale było to na zasadzie, że napisałem takie utwory, może chcielibyście wykonać, nagrać któryś z nich. Tak jak mówię, nie wiem do końca jak to tam, jakie konkretnie tam były ustalenia. Tam był między innymi utwór, tylko teraz muszę sobie przypomnieć, bo mi to gdzieś uciekło. Powderfinger. O, znalazłem to jednak w głowie. W każdym razie był tam ten utwór. Natomiast tutaj niestety nigdy nie doszło do takiej sytuacji, właśnie do tego, żeby oni nagrali ten utwór, czy któryś z innych utworów, bo tam były chyba trzy, ponieważ wokalista zespołu Lynyrd Skynyrd, czyli Ronnie Van Zandt, zmarł niestety. No i nie doszło to do skutku. No i myślę, że tutaj też na ten moment, na tym zakończę tą opowieść, czyli krótko mówiąc, była niby mieli jakąś spinę ze sobą, tak naprawdę to wszystko przebiegało, czy zachowali, można powiedzieć, w tym wszystkim jakiś taki szacunek do siebie. Dobrze, a teraz przejdziemy do kolejnej piosenki, która w sumie była takim skojarzeniem dość prostym właśnie do Alabamy, ponieważ będzie to piosenka Alabama Song zespołu The Doors.

W każdym razie to może dawać jakieś, powiedzmy, informacje, czego możecie się spodziewać po tym filmie, chociaż jednocześnie to trochę jest na zasadzie, że możecie się spodziewać w sumie wszystkiego po nim, po takiej zapowiedzi. Natomiast myślę, że warto go obejrzeć. Dobrze, a teraz przejdziemy sobie do artysty, którego już prezentowałem wcześniej, czyli będzie to Trust, czy TR/ST. I będzie to kawałek Salk, jeśli się nie mylę, chociaż może... Nie mylę się akurat w tym przypadku. Tutaj akurat według Spotify to jest w popularnych utworach tego artysty. Zajmuje on pierwsze miejsce, chociaż też wiem z obserwacji, że Spotify, powiedzmy, podbija na tej liście kawałki, które w ostatnim czasie były bardziej popularne. Natomiast chyba on też ma najwięcej odsłuchań tutaj ogólnie. Więc jest to kawałek Salk i posłuchajmy sobie jego.

Także tym utworem myślę, że zmieniliśmy trochę brzmienie audycji, które wcześniej było w stylu, powiedzmy, czy w gatunku takiego starszego trochę rocka, lata 70. czy 80. nawet. Natomiast przeszliśmy tutaj do nowszego artysty i do takich bardziej synfowych brzmień, czy ogólnie syntezatorów. Natomiast tak jak już mówiłem, myślę, że tutaj wykonawca czy projekt Trust jest, myślę, że inaczej, myślę, że osoby, które lubią jakieś takie starsze brzmienia, też docenią tego artystę. No, a na zakończenie audycji, ponieważ tu już mi dużo czasu nie zostało, zagram utwór Weeping Song, natomiast on nie będzie w wykonaniu Nicka Cave'a, tylko będzie w wykonaniu Neil Smith i zespołu The Flaming Lips. Pochodzi on z utworu Where the Viaduct Looms, wydanego w roku 2021, na którym znalazły się właśnie covery utworów Nicka Cave'a. I myślę, że tak jak wcześniej też przy innych coverach mówiłem, że myślę, że one są ciekawym przepraszam, ciekawym podejściem do tematu i czy do piosenki właściwie, i przedstawiają ją, ukazują trochę w nowym, innym świetle. Tak tutaj powtórzę to samo. Zresztą no, z tego względu gram właśnie te covery, a nie oryginały. Tutaj też swoją drogą bardzo polecam obejrzeć teledysk do Weeping Song w wykonaniu oryginalnym Nicka Cave'a, i tam razem z nim był jeszcze jeden artysta, którego teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale to możecie sobie sprawdzić, a tymczasem posłuchajmy piosenki coveru w wykonaniu Neil Smith i zespołu The Flaming Lips. I to będzie ostatni utwór w tej audycji. Był z wami Aleksander Znaniecki, to była audycja pod tytułem Calcified i słyszymy się ponownie już za tydzień, a już za chwilę audycja Trashing Madness.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
1: said. Autopromocja.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Single na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Strasznik Mednes w Radiu Afera. Piąteczek, piątunia, 23 z minutami. Mówi do was Lecho Malendowski. Zaczął King Diamond i Merciful Fate. Przed 40 lat grałem już z tej płyty kilka tygodni temu. Była fajna audycja na początku lipca. Około Merciful Fate'owa, King Diamondowa. No i wykrakałem trochę odejście Andy'ego zespołu Kinga. Zobaczymy, co dalej. Na razie Merciful Fate ogłasza jakieś koncerty na przyszły rok. Tak, parę rzeczy wiem, parę rzeczy nie mogę powiedzieć, parę rzeczy się domyślam. Co z tą płytą będzie, jednego i drugiego? Na razie nie wiem, liczę, że będzie. Będziemy wracać do tematu. Dzisiaj zapowiadany szumnie na Facebooku konkurs SMS-owy. Już wam mówię, o co chodzi. W audycji będzie do wygrania pojedyncza, nie, podwójna, jedna, ale podwójna wyjściówka na poniedziałkowy koncert Soulfly. Wiem, że wszyscy lubicie. Max Cavalera wraca po raz enty do Polski, do Poznania, tak jakby dawno go nie było. Lubię Tama, Support Węże, plus jeszcze koncerty Z2 chyba w reszcie kraju, ale akurat mam na ten poniedziałkowy poznański koncert jedną podwójną wyjściówkę. Uwaga, zasady. Zasady są następujące. Numer, na który należy wysłać SMS-a. Ktoś jeszcze w ogóle SMS-uje w tym kraju? 7148. Musicie wpisać w treści słowo afera. Może być z małej. Dalej, imię, nazwisko własne, czyli osoby, która ma wygrać wejściówkę, bo ta druga to oczywiście będzie plus jeden, więc wystarczy tylko wasze imię i nazwisko. I odpowiedź na pytanie. Uwaga, będzie bardzo trudne pytanie. Będę je powtarzać w ciągu audycji, bo to ważne rzeczy są. Ile płyt nagrał Max Cavalera pod szyldem Soulfly? Bardzo okrągła liczba. 7148, prefiks afera, imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie, ile płyt ma Soulfly. Mówię o płyty studyjne, czyste, żadne tam koncertówki ani kompilacje. No i myślę, że koło

Zobaczymy, kiedy będzie to rozstrzygnięcie konkursu. Osoba, która wygra, no nie będę czytywał na antenie, bo wiecie, teraz jest RODO, nie RODO, ale dostanie informację zwrotną, no i będę zapraszał serdecznie na koncert poniedziałkowy, na który chyba się raczej nie wybiorę, bo mam trochę już obecności Maxa Kawalery Muzycznej. Widziałem go teraz na Mystyku i nie byłem zachwycony tym KZD. Wcześniej widziałem go z bratem, jak odgrywali te stare płyty Sepultury tu w Poznaniu i też nie byłem zachwycony. Lubię niektóre płyty Soulfly, akurat tej ostatniej nie, ale nie szkodzi. Zapraszam wszystkich, a my sobie za tydzień pewnie pójdziemy na Fear Factory w sobotę. O tym będę mówił za tydzień. Co dzisiaj w planie, w programie, w harmonogramie do godziny pierwszej. Jak słyszycie, jestem dzisiaj sam, znowu młodzież się wyautowała, czekam na powrót Mateusza, bo że Adam przyjeżdża raz na kwartał, to mogę z tym żyć, ale Mateusz tu mi jest coraz bardziej potrzebny, bo kończą mi się pomysły na audycję i w związku z tym mam dzisiaj, nikt się nie spodziewał, jak zwykle kilka rocznic okrągłych z 96 roku, pierwsza właśnie wybrzmiała, bo Into the Unknown, Merciful Fate skończyło 30 lat równo. Odhaczone. Za chwilę będzie kolejna płyta z 96, na koniec jeszcze dwie, a w środku będę ździepko mieszał. Będę mieszał tematy, mieszał państwa, kraje, rzeki i tak dalej, i tak dalej. Żarty na bok, ale jedziemy z drugą płytą z 96 roku. Chodzi mi ten zespół po głowie od jakiegoś czasu, tym bardziej, że lider jest aktywny w tak zwanych social mediach. Obserwuję go również i często mi tam wyskakuje. Inna rzecz, że ten Annihilator z Kanady, bo o nim mowa, od dawna nie nagrał nic, co by mi się no mocno spodobało, bo te kilka powrotnych płyt, no są płyty, wiecie, takie trochę jak Running Wild, który po wielu, wielu latach przypomniał sobie, że grał o piratach, no i tak wszyscy mówią, no to ostatnia płyta to była o piratach, to nawet nie najgorsza. Nie ma o czym mówić. Annihilator też dawno, gdzieś te Jeffowi pomysły chyba się pokończyły. No ale pierwsze dwie płyty, Alice in Hell, Never Neverland, to jest państwo drodzy. To jest jeden z moich ulubionych płyt wszechczasów. Dzisiaj słuchałem sobie w aucie najpierw dwójki i to zdecydowanie jest moja ulubiona płyta. Nie, że ona jakoś była super lepsza od jedynki, o włos. One są razem gdzieś tam wysoko. Natomiast subiektywnie właśnie dwójka. Znam tę płytę na pamięć. Dzisiaj słuchałem naprawdę sobie całości jadąc autem i tak, śpiewałem sobie refreny i znam przejścia, znam zwolnienia, znam solówki, znam te jego efekty. Fajnie, fajnie. 90 rok, kaseta była w domu piracka, pamiętam to. No później było różnie. A w 96 roku druga płyta wydana w zasadzie jako solo Jeffa Watersa, bo tutaj tylko miał chyba perkusistę do pomocy, czyli Randy Black, jego etatowy perkusista. No, a wreszcie był Dave Davis na solówkach w kilku utworach, ale to była druga płyta z rzędu po King of the Kill, gdzie Jeff Waters w zasadzie był jedynym twórcą, kompozytorem. Jeszcze do tego był odpowiedzialny za brzmienie, które i tu jest istota tej płyty z marca 96 roku. Trochę mi się ta rocznica przeleżała. On chyba trzymał rękę na pulsie wtedy, bo tutaj może nie jest to aż tak oczywiste, ale ja słyszę te pewne rzeczy, które wtedy bywały. No, szły na fali wznoszącej Pantery, Fear Factory i te inne meszugi i on to musiał tego śledzić. To nie, że chciał grać tak samo, ale ten jego klasyczny speed trash z początku, z przełomu lat 80. i 90. spotkał się właśnie z brzmieniem nowoczesniejszym i ortodoksom się to od razu nie spodobało i spuścili tę płytę szybko. Innym się to spodobało, natomiast ja byłem gdzieś po środku. Lubię, o dziwo, te płyty po 30 latach, jak sobie posłuchałem, myślałem, że będzie mi się mniej podobać niż poprzednia King of the Kill, którą bardzo lubię. Ale ten Refresh the Demon już całkiem fajnie się słucha, zwłaszcza w aucie. Bo dzisiaj z drugą stronę, jak jechałem, to słuchałem sobie właśnie tej płyty. I w dodatku w remasterze z zeszłego roku. Remastery Jeffa Watersa mają to do siebie, że Jeff Waters zmienia w nich kolejność, co mi
nie wiem, może jestem neurotypowy, ale mam z tym problem, bo po wielu latach, gdy człowiek się nasłucha utworów i zna ich no, na pamięć te utwory i kolejność i nagle słucha tego samego, tylko w innej kolejności, to nie wiem, mi tak coś zgrzyta. No ale nieważne. Z płyty Refresh the Demon z 96 roku, otwierający utwór tytułowy i drugi, zastanawiałem się, który wybrać, bo a może Pastor of Disaster, a może dziwnie spokojnie rozpoczęty, ale trochę mocniejszy Man Call Nothing, przechodzący w klimaty, no takie z pierwszych płyt. Ultra Paranoia, intensywny, agresywny prawie utwór, który niestety trwa minutę za długo. To jest ciekawe, że o utworze, który trwa zaledwie 4,29, można powiedzieć, że jest minutę za długi. No, on się trochę ciągnie. W końcu stanęło na City of Ice i tym was uraczę. A potem mam coś nieoczywistego.

No i pięknie jechali z Coxem w 96 roku. Jest jeszcze parę płyt Annihilator z Kanady, do których będę na pewno wracać co jakiś czas. A czy będzie jeszcze jakaś nowa fajna, to nie wiem. To jest pytanie do Jeffa. Piszcie, on ma dobry kontakt z fanami, to wam na pewno odpisze. Okidoki. Teraz będzie coś nieoczywistego, co szczerze mówiąc wziąłem z braku laku tak zwanego. Dawno nic nie było z Ameryki Południowej, nie mówiąc oczywiście o Maxie Kawalerze. Przypominam, że jest konkurs SMS-owy. Można wygrać podwójną wysiłkę na poniedziałkowy koncert w Poznaniu. Aby to uczynić, na SMS-a na numer 7148, koszt SMS-a złotówka 23 grosze, 7148, w treści napisać afera, imię, nazwisko oraz ile płyt wydał dotychczas Soulfly. Można wygrać jedną podwójną wejściówkę na poniedziałkowy koncert Soulfly. Wracając do Ameryki Południowej, nic nie było dawno z Chile, bo no, Tomka Kruszyńskiego dawno nie było w audycji. Już parę miesięcy temu już witałem się z gąską. Już się do mnie Tomek odezwał, że on by chętnie wpadł. No i zaginął w akcji. Ale ja go jeszcze tu ściągnę, zobaczycie. Jeszcze przyniesie ten worek demówek z Chile i z Ekwadoru i się wszyscy zdziwicie. Tymczasem parę rzeczy mi się wyświetliło na social mediach, m.in. 15-lecie płyty Akelary zespołu Criminal. Criminal to jest zespół, oczywiście jeden z wielu zespołów Antona Reisenegera niejakiego, osoby bardzo znanej w Chile, jeżeli chodzi o scenę metal. On aktualnie m.in. Laka, Brujeria, Pentagram Chile i wiele jeszcze innych projektów wcześniej. No i przypomniałem sobie o tym Pentagram Chile, zespół, który ma w tym kraju status absolutnie kultowy. Co prawda musieli dodać to Chile do swojej nazwy, bo po pierwsze zespołów Pentagram na scenie metal jest, wyobraźcie sobie ile. Po drugie jest oczywiście ten najważniejszy Pentagram doom metalowy. No i stwierdzili, dobra, nie będziemy się szarpać, dodali sobie do tego Chile. No i mimo że zespół założony w 85 roku, uwaga, to jest zespół, który inspirował muzyków Napalm Death, którzy zdaje się nawet jego cover nagrali z jakiejś tam demówki dawno, dawno temu. A mimo to debiut wyszedł dopiero w 2013. Jest całkiem, no, wszyscy czekali na ten debiut tyle lat, ale wyszła druga płyta dwa lata temu, którą haniebnie przeoczyłem i nadrabiam niniejszym. Eternal Life of Madness. Anton, wokalce i gitary tutaj, plus jego koledzy. Co drugi to Juan Pablo Urbe, Juan Francisco Cueto, Juan Pablo Donoso. O kurczę, jedyny Anton. No to nieźle. I powiem wam, żarty na bok, śmiechy śmiechami, bardzo fajny, południowoamerykański trash dev. Wydawałoby się, że no wiecie, to jest zespół sprzed 100 milionów lat, sprzed dinozaurów jeszcze, ale oni grają naprawdę tak, nie jest starodawnie i jakoś jedzie z tęchlizną czy naftaliną. Puściłem sobie tę płytkę w tym tygodniu przed audycją i ej, to jest dobre. Także myślę, że naprawdę ten Tomek Kruszyński musi wrócić przynajmniej gościnnie raz na jakiś czas i no muszę mieć po prostu na tym froncie osobę, która trzyma rękę, oko i ucho na pulsie, bo ja też nie zdążam z wszystkim, a Tomek zdąża i nawet jak ma jakieś płyty sprzed 20 lat, które dla niego są nowością, to przynajmniej on je przyniesie i zagra. Ja nie zawsze jestem w stanie wszystko wyłapać. Ten Pentagram Chile sprzed 2 lat jest naprawdę dobrym, solidnym krążkiem. Pierwszy utwór, którego posłuchamy, Possessor, w ogóle jedzie tak fajnie, Celtic Frostowo, a potem się rozwija. No i potem utwór tytułowy, dobry, to jest naprawdę dobry, Pentagram Chile, nie zgadnijcie z jakiego kraju, z Chile.

Cicho. Dobra, to był pentagram z Chile i chyba nie będziecie zdziwieni, jeżeli zostaniemy w Chile, ale najpierw przypomnę, że jest do wygrania podwójna wejściówka na Soulfly w poniedziałek. Uwaga, przypominam, zasady. Koszt SMS-a 1 zł plus VAT, czyli złoty 23 konkretnie. Numer 7148, wpisujecie afera, imię, nazwisko. Odpowiedź na pytanie, ile płyt wydał dotychczas studyjnych zespół Soulfly. I witacie się z osobą towarzyszącą na bramce. Dostaniecie kod oczywiście wtedy potem na maila z tym kodem, bo oni tam te kody muszą wpisać sobie do laptopika, ale to jest wszystko już jakby szczegół. Piszcie, nagroda czeka. Zostajemy w Chile. Powiedziałem A, mówię on. Wspominałem o Criminal, drugim zespole Antona Reisenegera. Nie wiem, czy nie ważniejszym, bo Pentagram ma status kultowy, ale to Criminal naparza te płyty od 1994 roku i wydał ich dotychczas 9. Co do tego, jakie one są, to jest inny temat, bo ta ostatnia, widzę, takie recenzje zbiera. Dobra. Wróćmy do rzeczonej Akelare, która właśnie miała 15-lecie. 19 sierpnia okazała się roku 2011. Jakoś wtedy chyba właśnie widziałem Antona po raz pierwszy z lock-upem na Obscene Extreme. To był dobry koncert, pamiętam. Tompa. Skoczyłem na scenę, przybiłem piątkę z Tompą i skoczyłem ze sceny i tak właśnie wyglądały koncerty na Obscene Extreme. Trochę mi tego brakuje, ale już trochę mój wiek mi nie pozwala szaleć. Jakbym miał znowu 35 lat. Criminal. No lubię te akurat te płyty. Ona podobnie jak Pentagram. No tu jest Anton jakby głównym prowodyrem i to też słychać, więc nie zdziwcie się, jeżeli to, co za chwilę wybrzmi, a będą to dwa utwory Order from Chaos i The Ghost We Summoned. No będą dość w temacie. Może trochę bardziej nowocześniej. Chociaż to też nie jest jakiś super nowy zespół przecież. Na płyta sprzed 15 lat. A zatem Criminal i potem co potem? Potem będzie rzeźnia. Najpierw Criminal, potem Ooh.

No i fajnie. To był kryminał sprzed 15 lat. Pora na coś świeższego, a jednocześnie bardziej zgniłego. Zmieniamy stylistykę. Będzie pogrzebowo, grobowo. Będzie paskudnie. Jeszcze jak się zespół nazywa Filth, no to jak ma być? Przy czym zespół Filth jest parę. To jest Filth, grający death metal ze Szwecji. I o dziwo nie jest zbyt szwedzki, bo on jest bardzo a on jest bardzo... mocno jest... zgniły. Nowoczesny zespół, bo młodzi ludzie raczej, patrzę sobie, ile oni mają lat, czy mają tu lata. No w każdym razie założyli ten zespół 4 lata temu i mają dwie płyty, z czego druga wychodzi dopiero 11 września, a u nas już dzisiaj premiera. He. Ale najpierw pogramy sobie jeden utwór z debiutu, z zeszłego roku, Time to Rot. W lipcu się ukazał i trwa wspaniałe 28 minut 59 sekund, 6 utworów. Nie znudzi wam się to. A starsi słuchacze, którzy używali kiedyś kaset magnetofonowych typu 60, się bardzo ucieszą, bo takie dwie płyty od razu wchodzą na jedną. Fajosko. To były czasy. No więc z tego będzie utwór Live in Agony, Die in Pain. A z najnowszej płyty, która ukazuje się już 11 września i nosi tytuł Death Exhibition, utwór Mental Butchery. No i jak sobie posłuchacie za chwilę tych dwóch utworów, to można zwątpić, czy oni na pewno są ze Szwecji? Posłuchajcie, Filth.

szykuje się niezły kawał zgnilizny we wrześniu. Będziemy wracać do tego materiału. Filth ze Szwecji. Przejdziemy do Ameryki, ale zostaniemy w tych klimatach, bo no, natknąłem się na ten zespół właśnie, gdy szukałem czegokolwiek o zespole Filth i on był wymieniany jednym tchem jako koledzy zza wielkiej wody, grający te same klimaty. Cerebral Rot, nieistniejący już od 4 lat. Ten ze Seattle w stanie Washington, nie ten w Teksasie. Ten ze Seattle zostawił po sobie dwa krążki, 2019 i 2021. Rok później się rozpadli. A my i u nas i tak zagramy sobie z tej drugiej płyty Excretion of Mortality, bo jest... Nazwać tę płytę ohydną to jest niedopowiedzenie. Co tu się wyprawia? Coś pięknego. Paruje. To bardzo paruje. Vial of Contagion i Bowels of Decrepitude. Cerebral Rot sprzed 5 lat. Niestety już nieistniejący, ale zawsze możecie wrócić do tych dwóch materiałów. No, zakładajcie łapawice i kalosze, bo będziecie brodzić po uda we krwi.

usłyszeliście to. Piękny smród z Ribblar Rod z Ameryki, nieistniejący już. Trudno. Będzie dużo jeszcze takich zespołów. No ale muszę wspomnieć o zespole, od którego dużo rzeczy się zaczęło i który dużo inspiracji od ponad 30 lat wniósł na scenie. I wnosi do dzisiaj, bo Autopsy jest tym zespołem, który udowodnił, że po latach przerwy można wrócić i nagrywać wcale nie gorsze płyty niż kiedyś. I nagrywać je ciągle. Oni więcej płyt wydali już po powrocie niż wcześniej. I zobaczcie, Macabre Eternal, to był 2011 rok. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, sześć płyt wydali od 2011 roku. I o żadnej nie powiecie, że jest słaba. Wszystkie trzymają pewien poziom. I ta nawet ostatnia, Ashes, Organs, Blood and Crypts, no kopię totalnie i ja byłem z Mateuszem w szoku, że oni wydali tak szybko tę płytę, bo poprzednia wyszła we wrześniu 2022, a ostatnia jak na razie płyta Autopsy wyszła w październiku, dokładnie 13 miesięcy później. No ale za chwilę minie 3 lata i trochę tutaj Chrisa Reiferta wywołuje i spółkę do tablicy. Na szczęście czekanie na najnowszy krążek Autopsy umili nam najnowszy krążek Static Abyss, z którego posłuchamy sobie za tydzień. Trzecia płyta. Ktoś mógłby powiedzieć, po co Chrisowi Reifertowi i basiście Autopsy Gregowi Wilkinsonowi zespół, w którym grają w zasadzie to samo. A ja wzruszam, uważajcie, wzruszam ramionami teraz do mikrofonu. Słyszeliście to? No tak właśnie brzmi moje wzruszenie ramion. Bo mogą. I bardzo dobrze, bo te dwie pierwsze płyty Static Abyss bardzo mi weszły i tak jak no nie mam nigdy za mało płyt Autopsji, to się cieszę, że w ogóle jest to pomysł na audycję. Chris Reifert, jak zrobiłem Dana Lilkera tydzień temu, to przecież mogę zrobić spokojnie audycję z Chrisem Reifertem, bo trochę tych zespołów miał chłop na koncie i ma. Jest co grać, spokojnie dwie godziny by się dało zrobić. No, nawet w Desecration przecież zaliczył, ale nie w tym Desecration, to jest inny Desecration. No dobra, to nie, co tu jeszcze mamy? Abscess? No, trochę tych płyt było, nie żeby były jakoś przełomowe, ale coś by się dało z tego Abscess porzeźbić. Autopsy samo w sobie może z materiałem na jedną audycję, ale dobra, wróćmy do tego ostatniego Autopsy, zanim za tydzień posłucham sobie Static Abyss. No i proszę bardzo, otwierający Rabbit Funeral i specjalnie trochę tak z przekory zaczynający się dumowo Well of In Trails. Ja bardzo lubię jak Autopsy tak z tego szybko punkowego, obskurnego naparzania przechodzi w takie klimaty bardziej dumowe, aż gdzieś tam wczesny Paradise Lost wjeżdża i te riffy charakterystyczne. Uwielbiam to, uwielbiam i no Autopsy na zawsze w serduszku. Bardzo się cieszę, że są takie zespoły, które udowadniają, że można, że po wielu, wielu latach można wrócić i grać właśnie tak. No to Autopsy, a potem jeszcze dwa zespoły do końca.

No trzeba szanować i lubić autopsy. Coś pięknego. Czekam na nowy krążek, panie Krisie Rajfercie. Do pana mówię. Lecimy z przedostatnią płytą sprzed 30 lat. Dlaczego? Dlaczego ten czas tak zasuwa? Mówiłem wam nieraz o tym koncercie Municipal Isamel w Esculapie. Październik 96? Co się wtedy działo? Krojenie. Szał pod sceną. No, wydarzenia. Esculap jeszcze istniejący wtedy. Dobry koncert, nigdy go nie zapomnę. Co do płyty Passage, bo o niej mowa. No, to były te czasy, kiedy zespół z płyty na płytę zmieniał coś, a potem już było no, prawie to samo, nie ukrywajmy. Tą płytą chyba osiągnęli jakiś szczyt ewolucji i potem już tylko no ryli trochę w tym samym i nie do końca się w tym odnajduje i też gdy zaczynali grać na przykład Ceremony na 20-lecie, to było już dobre 10 lat temu, to nie mogłem tego słuchać w tej progresji, bo był inny zespół zupełnie, nie chodzi o zmiany składu, ale o stylistykę i nawet nie chodzi o to, że dodali tutaj sztuczną perkusję zamiast żywej i zaczęli brzmieć industrialnie zamiast black metalowo. Nie, to ja to nawet kupowałem na tej pierwszej płycie po zmianach, ale gdy zaczęli to robić po raz 5., 6, to już mi się tak przestało chcieć. No i to Hegemony sprzed, to 2017, prawie 10 lat. A Hegemony było właśnie najbardziej taką klamrą i najbardziej chyba nawiązaniem do tego Passage. Kolejne 3 single już się ukazały i jaka będzie ta nowa płyta? Nie wiem, nie bardzo mnie to jara. Ale powiem wam, że jak sobie odpaliłem ten Passage, to no było, oj, wtedy to było coś. I cieszę się, że mogłem być świadkiem tego i na żywo, i na płytach, bo no, nie dziwię się, że Samael do dzisiaj ma status zespołu kultowego w Polsce, a przecież on się zaczął na długo przed płytą Passage, bo już te pierwsze ich koncerty w Polsce, to były pierwsze zagraniczne koncerty przecież tego zespołu, no pozostawiły nieodparte piętno na polskich fanach, mimo że zmienili potem stylistykę, to do dzisiaj tutaj zawsze będzie ktoś przychodził na ich koncerty. Zobaczymy, jak będzie po tej nowej płycie. Widziałem ich rok temu na SDL-u i mi się nie podobało. No to już nie jest dla mnie. Nie będę narzekał. Szanuję wszystkich opinie i fanostwo, bo sam jestem fanem i nie dam sobie niektórych rzeczy wytłumaczyć na temat niektórych zespołów, więc piąteczka i lecimy dalej. Nieoczywiste 3 utwory, a potem będziemy się żegnać.

0: Radio.
1: No, jeszcze nie kończymy. Zwycięzcy dostaną. Zwycięzca dostanie potwierdzenie na SMS-ika za chwilę. Nie będę czytał żadnych nazwisk, no bo wiecie, RODO nie RODO. Dzięki za udział. Będą na pewno jeszcze konkursy jakieś. Czy będzie coś na Fear Factory za tydzień? Jeszcze nie wiem. Będę pytał szefa promocji i zobaczymy. Zapraszam na Thrashing Madness za tydzień w piątek po 23. Na koniec płyta sprzed 30 lat ukazała się tego samego dnia, co same LP. No i już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Już fani gotyku po prostu obgryzali paznokcie 2 godziny. Macie Type O Negative na koniec z płyty October Rust. Niektórzy twierdzą, że jest najlepsza ich to płyta. Ja się z tym nie zgodzę, ale no jak weszła ta płyta tego samego dnia, co Samael, no pamiętam to do dzisiaj i nigdy tego nie zapomnę. To ta jesień pachniała inaczej w szkole średniej. Ach. Na koniec Haunted. To była audycja Thrashing Madness. Do usłyszenia. Złej nocy.

być. Być może chciałabyś, w mym błocie cała przestając ciałem się stawać. O Boże, o Boże.